0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

0: Witam.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: 15 milionów, 11 tysięcy, 970 zł.
0: Za dużo. Witam cię. Jak cię nie ma, no to trudno, to może.
1: Halo, jestem, będzie. Jestem.
0: No jesteś.
1: 15 milionów, 11 tysięcy, 968.
2: Za mało.
0: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: No witam cię.
3: O, udało mi się po raz pierwszy. Podaję swoją kwotę.
0: Zastanów się bardzo, bardzo dobrze.

0: tak, właśnie, zastanawiam się cały czas.
1: No i?
0: 15 milionów. Aha. 11 tysięcy. Aha. 969 zł.
1: Tak masz na imię?
0: Zofia.
1: Jakby to powiedzieć, no. Dobrze się zastanowiłaś!
0: Nie, tak!

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Yo, who's that?
1: Yo!
0: Yo, pick up the phone!

0: RMF FM.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jest on Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Głupie ludzie, głupie ludzie.
1: Kuchnia opolska z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: ZJW23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku. ZJW23 w każdą niedzielę o 21:00 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

0: Klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
2: Nie śpią Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Ni w 5, ni w 9. O poranku od 5 do 9.

0: utworem, który najbardziej kojarzy mi się z RMF FM.
1: Są te wszystkie utwory, których nie możemy słuchać, bo piszemy fakty.
0: No właśnie, bo wtedy słuchamy utworów przygotowanych na przykład przez polityków
1: lub przez naszych dziennikarzy. No one knows what is like for every dancer,
2: a dancer for money. Nie wiem, kto teraz siedzi w poranku.
0: No właśnie, najczęściej to siedzimy my.
1: Od 6 do 9.

0: czymkolwiek.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Wasza muzyka na naszej antenie.
1: Villa Sport ze Szczecina i RMF FM grają waszą muzykę na naszej antenie.

0: byle do piątku.
1: Od 9 do 12 w RMF FM. Byle do piątku.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Ching.
1: Utwór, który na pewno kojarzy mi się z RMF FM, to słynne Blue, niebieskie ludziki projektu Eiffel 65. Dlaczego? Bo słuchałem wtedy bardzo namiętnie listy Hop Bands, kiedy prowadził ją Marcin Jędrych i nie spodziewałem się, że kiedyś moje marzenia się spełnią i będę miał okazję poprowadzić listę Hop Bands, tym razem już w RMF Max, właśnie z kultowym Marcinem Jędrychem, co miało miejsce rok temu na antenie RMF Max. Tak więc jak RMF FM, to na pewno końcówka lat 90. i słynne Eiffel 65, Blue, Dabba Dee, Dabba Da. Marzenia jednak się spełniają. Przemek Grabowski.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Euforia!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Kto wmanipulował nas w II wojnę światową? Jak można było uniknąć września 1939 roku? Czy Polska mogła zostać członkiem państw osi? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej w czwartek o 15:00.

0: Jastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. I dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
2: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
3: Poranny toster.
1: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
1: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
2: Tak, jestem gotowy.
1: Uwaga, uwaga, uwaga.
2: Stop.
3: Dwie piżamy. Poranny toster.
1: Jedna do schowania w Bielsku, druga w... Przepraszam.
2: Nie do Wrocław.
4: Od poniedziałku do soboty.

Najlepsze rozmowy, niezwykłe sprawy, najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Najważniejsze. Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek. Si Spanish, como se llama, si, bonita, si, mi casa, Shakira, Shakira.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Bum, bum, bum, bum.

0: Uwaga, uwaga, wnimanie, attention. Dotyczy grzybiarzy.
1: Ups.
0: Na poligonie w Czerwonym Borze rozpoczęły się ćwiczenia w ostrym strzelaniu artylerii.
1: Czekaj, czekaj, co mają do tego grzybiarze? To wojskowi celów poszukują?
0: Nie no, cela do nie mają, ale dlatego ostrzegają grzybiarzy, żeby nie zbierali grzybów na poligonie, bo tam mogą dostać, za przeproszeniem, odłamkowe.
1: Moim zdaniem borowiki z boru powinni strzec poligony, żeby grzybiarze nie wchodzili, wiesz? Bo grzybiarze, wiadomo, kozaki, rano stają, coś na rozgrzewkę, na jedną nóżkę, drugą, kapelusz na głowę i wojna walą na grzyby, to kurka, nie ma żartów.
0: Że tak powiem, kurka, masz rację, wiesz? Masz rację. Ale wiesz, jakby ci wojskowi strzelali na poligonie...

0: 8 prezentów.
1: Klasycka mleka.
0: Ale... Figa z makiem. Mała niespodzianka. Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka w pudełeczku.
0: Pozdrowienia od załogi. Rogalie. Coś fajnego. Guzik z pętelką.
1: Herbata
0: z prądem.
2: Nie mam.
0: Dziura z sera szwajcarskiego.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Uwaga! Nastąpił akt wrzucenia grzanek. Dzień dobry, witamy. Jak masz na imię?
1: Maria.
0: Mario, skąd dzwonisz do nas?
1: Skąd dzwonisz? Z pokoju.
2: I bardzo dobrze.
3: Halo?
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Tylko kłania się.
2: O, można już jeździć na nartach?
4: O, chyba jeszcze nie, chyba w górach.
5: Poranny toster.
2: Czekaj.
0: Zbyszku, tak. Ty mieszkasz w Bielsku czy tak. W Białej?
4: Tak. W Bielsku.
0: A czy między Bielszczanami a Bialalami
4: tak.
0: Istnieją jakieś niesnaski?
2: Kontrowersje?
4: Nie. Ja na przykład w Białej prowadzę interes.
0: I dobrze ci idzie.
4: Dobrze.
2: Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie także w porannym tosterze.
4: No powiedzmy.
2: Powiedzmy, właśnie. No to może powiedzmy.
4: No, to stop.
5: Dwie piżamy.
0: I dobrze. Jedna do spania w Bielsku, a druga do spania w Białej.
6: Od poniedziałku do soboty.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: René.
1: Mhm.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ty kto?
0: Jola, to będzie 14 milionów 755 tysięcy 307 złotych.
1: Za dużo. Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
2: Witam. 14 755 300... 5.
1: 305, jak na to wpadłeś?
2: Przyśniło mi się.
3: Za dużo? Za mało! Od wtorku do soboty.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

Alina Kamińska i Paweł Pawlik już wiedzą. Żadnych skoków w bok, tylko wprost przed siebie. Już w najbliższą sobotę o 9 rano o tym, jak to się robi w pozycji V i po zawodach.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.
8: Za 75 minut druga.
9: Chodzi oczywiście o godzinę.
8: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
9: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
10: Okej. Okay. Mamy teraz coś gorącego.
11: A dlaczego nie tańczysz?
12: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
11: Kto wpuścił tu tego kota?
10: My lubimy zwierzęta.
13: Tak się składa, że lewa.
11: Padł kabel.
10: Oj.
11: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
10: To jest sprawdzona technika.
13: Nie, coś nie, tu jest nie, nie, nie, tak. Nie, daj spokój, Michał. No nie przesadzaj.
11: To ty od razu hop i mówisz tak.
10: Łudy.
13: Tak, no.
10: Świetnie.
8: Tadeusz Sołtys
9: i Michał Kubik.
8: Z piątku na sobotę.
11: Okej.
9: Okay. Od pierwszej do piątej.
13: Tak.
11: Jedziemy. Ole, ole.
14: Ole, ole.
11: 4.
10: Ten rytm nas bierze.
15: Mam zaległości z młodości.
11: Tak?
10: Tak.
16: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pochulać.
11: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
16: Odpalam. Odjechałem.
11: O, przez 2 tygodnie.
10: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
15: Degrengolada zbójów jest w tej chwili. Mam ochotę zazbujować.
13: Tak.
10: Słuchacze nam posną w tym tańcu przy tulańcu.
11: 4.
10: Taki telewizor można też i potrzymać w tańcu, no. Faktem jest, że to trochę sprawia trudność.
11: Tak,
10: przeszkadza w tańcu, nie ukrywamy tego.
11: W kontakcie.
10: Ja na przykład bym wolał bez telewizora tańczyć. To jest chyba naturalne.
9: Rodzicom zaimponować. Na przykład dojrzałością.
11: Albo BMW.
8: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
9: Od pierwszej do piątej.

0: Rosyjska ruletka.
1: To taka gra, która pojawia się na naszej antenie około 19:35 w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, w której można stracić życie, ale można też wygrać bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak jak w prawdziwej rosyjskiej ruletce mamy rewolwer. Rewolwer ma bębenek, tym bębenkiem kręcimy, a potem przykładamy go wam niestety, a nie sobie do głowy i pociągamy za spust. No i w zależności od tego, czy słyszycie strzał, czy nie, gracie dalej lub odpadacie z gry raz na zawsze.
0: Rosyjska ruletka.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Dzisiaj Mezzoforte numer 100. Audycja muzyczna Piotra Meca i Marcina Jędrycha.
1: Mezzoforte 100.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

lata szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: 7.39 się już zbliża, ale spokojnie, spokojnie. Nie do 8 dzisiaj odliczamy, tylko do 9, bo o 9 zaczyna się matura.
1: Słuchacie porannego programu sieci RMF FM, dziś naturalne pogotowie maturalne. A co zrobić, jak się nie zda matury?
0: No, troszkę się trzeba przejąć, nie da się ukryć, ale w gruncie rzeczy jest dużo możliwości wybrania zajęcia, gdzie nie trzeba matury.
1: Taki Merlin Cadogan z Devon w Anglii zarabia $8 za godzinę, przeganiając z pola ptaki za pomocą bumerangu.
0: No właśnie, a do rzucenia bumerangu nie trzeba matury, wystarczy trochę wprawy.
1: Do rzucenia szkoły też nie trzeba matury.
0: I też trzeba trochę wprawy. Nie, wprawy, wprawy nie. Tylko jak, wiesz, jak się rzuci bumerangiem, to on wraca, a jak się rzuci szkołę, to ona nie wraca niestety.
1: Szkoła nie nadaje się do odganiania ptaków z pola.
0: Chyba, że jest to pole okręgu wpisanego w trójkąt.
1: Za 20 minut będzie 8:00.

0: Tak, słuchamy.
1: Moja propozycja 14 843 659.
0: Za dużo. I ostatnia osoba.
2: Halo? Cześć.
0: Cześć. Skąd
2: mówi,
0: dzwonisz?
2: Mówi Jurek z Krapkowic.
0: Skąd?
2: Krapkowic. 14 843 657.
3: Halo?
2: Niemożliwe. Ale jestem normalnie zaszokowany. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że ja w czwartek wygrałem 20 milionów?
4: Za dużo? Za mało. Od wtorku do soboty

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Kontener wyborczy RMF FM.
1: Już nieraz napędził nam elektoratu.
2: Albo jest to głupota, albo jest to świadomy sabotaż.
0: Program na żywo z miejsc kampanii wyborczej.
3: Zapamiętajcie, bo to trochę potrwa.
0: Już od 1 września, codziennie od 12 i od 17.
4: To ja bronię, a pan mnie atakuje. Aha.
0: Kontener wyborczy RMF FM. Twój wybór, nasz program.
5: Radio Muzyka Fakty.
6: Wybory są 21 i to wszystko.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Go!
1: RMF informuje, że Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w celu budzenia ludzkości
2: szykują się do odlotu!
1: Codziennie od 5 do 9.
3: Houston, we have a problem.

0: Witajcie, mówi Michał Figurski. Przed nami wielkie emocje i wielkie pieniądze. Zapraszam do gry o 100 tysięcy złotych.
1: Radio Turniej. Pierwszy radiowy turniej wiedzy na żywo. Już od 11 września w RMF FM. Karty zgłoszeniowe dla zawodników każdy wtorek i piątek w Super Ekspresie.
0: Sprawdź, ile jest warta twoja wiedza. Czekam na wasze karty zgłoszeniowe.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: To największa szkoła przetrwania na świecie. Pomaga milionom ludzi przeżyć mordercze przedpołudnia w domu i w biurze. W miejskiej dżungli i czczej nudzie prowincji. Wykłada w niej tylko jeden mistrz. Robert Konatowicz. Jego dewiza jest prosta.
1: Byle do piątku.
0: Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 12 w RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zbliża się 12:00. Zapraszamy na specjalne wydanie faktów RMF FM.
1: Jest 15 stycznia 2012 roku. Dokładnie 22 lata temu swoją działalność rozpoczęło radio RMF FM.
2: 15 stycznia 1990 roku w samo południe piosenką Afryka grupy Toto na mapie polskich rozgłośni radiowych pojawił się RMF FM, pierwsza prywatna stacja w powojennej Polsce.
1: Afryka to z pewnością utwór, który wielu z Was najbardziej kojarzy z naszą stacją.
2: Przez te ponad dwie dekady na antenie RMF FM przewinęło się jednak wiele innych znanych kompozycji. Które z nich najbardziej kojarzą się z radiem RMF FM dziennikarzom na co dzień pracującym w tej stacji?
1: Przekonajcie się sami.
2: Zapraszamy na specjalną audycję w rmfon.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Niesamowite rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Can't.

0: niedzielna.
1: Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego agenci FBI oblegali siedzibę sekty Davidian? Jak doszło do zabicia 75 osób? Kto wysłał czołgi na bezbronnych cywilów? Misja specjalna. W czwartek o 15.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wstawaj Szkoda Dnia, czyli codzienny kurs wstawania prawą nogą.
1: Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże, jak po burzy.
0: Program Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Więc po co chowasz twarz swą w koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy.
0: Zawsze od 6 rano w RMF FM. Zapraszam, Tadeusz Sołtys.

Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Kolec.

0: Włączamy toster i szukamy szczęśliwca. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj
1: dzień
0: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet... Nie!
2: Poranny toster.
0: Co się dzieje w ogóle?
3: Jak masz na imię?
1: Ewa.
0: Ewo, zatem musisz powiedzieć stop.
1: Stop.
2: Żelazko z nawilżaczem.
3: Masz już jedno żelazko?
1: Stare
3: i zwykłe bez nawilżacza.
0: Ale z duszą za to.
3: Na ramieniu.
2: Poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. Plany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

czekają na ciebie. RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: then we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, be fantastic. Got me on the box, this is a Mr. Rowe.
1: Za 75 minut druga.
2: Chodzi oczywiście o godzinę.
1: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
2: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
3: Kto spuścił tu tego kota?
4: Tak się składa, że lew.
3: Oj, coś
4: nie,
3: tu jest nie tak.
4: Nie.
3: Łudy.
4: Tak.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy.
5: Odpalam.
3: Odpalaj.
5: Odjechałem.
3: O, tak, przez 2 tygodnie.
2: Proszę pana.
1: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
2: Od 1 do 5.

0: Powaga, powaga!
1: Panowie, powaga!
2: 8 urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy za dużo.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakty.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w czasie tego programu, dostanie od nas urodzinowy

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Jesteś. Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
3: Józek jestem. Tarnowo.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
3: No, żona Ziutek.
1: Uwaga.
0: Uwaga.
1: Józefie.
3: Stop.
1: Krajalnica. Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
3: Oj, nie ma.
1: Już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
3: A mam zaczekać?
1: Nie, nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
3: Hurra!
4: Od poniedziałku do soboty. Poranny toster.

Akurat ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

strzelają w głowy. Jesteś żywym celem. Jak nie dać się trafić? Już w sobotę o 9 rano Alina Kamińska i Paweł Pawlik przybierają barwy ochronne. Słuchaj i po zawodach.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
3: Kto wpuścił tu tego kota?
4: My lubimy zwierzęta.
3: A dlaczego nie tańczysz?
5: Tak się składa, że lewa.
3: Padł kabel.
1: Oj.
3: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
1: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, coś tu jest nie tak. Nie, daj spokój, Michał. To nie, no nie przesadzaj.
3: To ty od razu hop i mówisz tak.
1: Łudy.
5: Tak, no.
1: Świetnie.
3: Jedziemy?
0: Ole, ole.
1: Ole.
0: 4.
1: Ten rytm na zbierze.
2: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
2: Odpalam. Odjechałem.
3: O, przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
0: Cieniuśko.
1: Tak?
3: Tak.
0: Tadeusz Sołtys
6: i Michał Kubik.
0: Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od 1 do 5.

0: Radio RMF FM, rosyjska ruletka. Dzień dobry, witaj. Halo!
1: Halo!
0: Halo!
1: Halo! Jak masz na imię?
0: Agnieszka!
1: Cześć!
0: Cześć!
1: Możemy zaczynać?
0: Pewnie.
2: Raz.
1: Stop. A wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają?
0: Nie.
1: No i co?
0: Ale daj!
1: Grasz o milion?
0: Pewnie.
2: Pięć.
1: I tak nie wygrasz, i tak nie wygrasz. A właśnie, że wygrałaś.
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: przygody jak z filmu. Przeżyj je sam. Uwolnij wielkie moce. Codziennie od 17 do północy. Inwazja przygód, zabaw i konkursów. Koncert mega gwiazdy polskiego rocka i super dyskoteka. Trzeci wymiar laserów i moc nagród. Weź udział w zabawie. Zostań wielkim zdobywcą. Pomogą ci RMF FM i TOP 2000.
1: TOP 2000. Razem z inwazją zeszytów i mocą super żela.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Uwaga, grzanki zostały włączone.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Wiesiek, dzień dobry.
1: A skąd ty dzwonisz?
2: Z kanapy.
0: Pozdrawiamy cię bardzo, a zwłaszcza twoją kanapkę też byś...
1: Stój!
2: Nie kłaść?
0: Nie kłaść. Mówisz stop, maszyna odpowiada, co wylosowałeś.
2: Powiedz kiedy?
0: No ja mam mówić?
1: Ty sobie powiedz kiedy.
2: Od kiedy?
1: Powiedz. Od teraz,
0: już.
2: Stop!
3: Kuchenka. Mikrofalowa.
4: Yes!
2: Coś ty,
3: poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Halo?
1: Halo, dzwonię z Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150.
0: Halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona Zgierzycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się podoba.
1: Pewnie, że wam się bardzo
0: podoba. 0,60, 22,
1: że jednak
0: was denerwuje i złoży. Jest tylko jeden taki facet.
1: Następnego
0: nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

0: prawdy.
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Na górala i w górę! Niezorientowanych i zakręconych już w sobotę o 9 rano dokręcą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. I po zawodach w RMF FM. Słuchaj na okrągło.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: RMF FM w każdą niedzielę o 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę od 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że

To nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No, w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM. Nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze. Czyli R. A konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012 67 0020.
1: Takiego.
0: Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: byle do piątku, nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Przystępujemy do prezentacji.
1: A poza ci to?
2: To jeszcze nie jest prezentacja, wyjaśniam.
1: To musi kiedyś zostać po prostu pokazane w telewizji. To musi być pokazane w telewizji.
0: Rozpoczynam prezentację.
2: Konkursu nie będzie.

0: i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 33. Hop, Benz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają wypadki najczarniejszego dnia w historii świata. Misja specjalna. Codziennie od 15 w RMF FM.

0: I rozmowa o 7.
1: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
2: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
3: Michał Zieliński,
4: Bogdan Zalewski,
5: Marcin Jędrych
6: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Oasis UPI.
1: Radio, muzyka, fakty. Od poniedziałku do piątku, od 19.45 do 21.45. 120 minut relacji, korespondencji, komentarzy i wywiadów. Radio, muzyka, fakty.

Krzysztof Urbaniak, witam urodzinowo. Piosenka, która według mnie najbardziej kojarzy się z RMF FM. Dla mnie to wielki przebój How You Remind Me kanadyjskiej formacji Nickelback. W 2002 roku ta piosenka została przebojem roku. Dwa lata później zostałem przyjęty na pokład żółto-niebieskiej stacji i cały czas słyszałem to nagranie. Po jakimś czasie, kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność pojawić się na antenie, pierwszą piosenką, którą zagrałem, to był właśnie wielki przebój Nickelback.

Top 40 Europejskiej Listy Przeboju. Sobota, godzina 16:50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM 60.

kuń nawet raźni, parsko i prycho, gdy słucha listy Marcina Jędrycha. Hop, bęc.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: łoscypek, ciupazecka, kierpce, herbata
1: z prądem,
2: nie mam chęci,
0: przysmak bacuski,
3: wszystko leci,
0: koroliczki, flaseczka mleka,
3: ale
0: kapelusz, najładniejsza łowiecka, bursztyny, fartusek sukarka, niespodzianka w pudełeczku.

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Poranny toster.
0: Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak. Masz na imię?
2: Tak.
3: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
5: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
5: Od poniedziałku do soboty.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Bands. Od poniedziałku.

0: Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Zakrałyśmy.

biały na białym śniegu, a czasem kolorowe są rumaki stalowe. Któż je zmusi do biegu? Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Już w najbliższą sobotę o 9 rano i po zawodach.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: bohaterska drużyna.
1: Już swą śmieszną piątkę rozpoczyna.
0: Dwóch Marcinów,
1: i Jędryk,
0: i Wrona.
1: I jeszcze Monter,
0: Ampi oraz ona. W każdą niedzielę
1: o 8 wieczorem
0: robi się młynni zamieszanie spore.
1: Załączasz radio i mózg ci staje.
0: To właśnie J2 23 nadaje.

0: żartujemy i żartujemy. A ty, bracie, nie wiesz tego nic.
1: Czasem gadamy o tej kosmarynie.
0: Bardzo ładne imię.
1: I tak siedzimy sobie wszyscy razem.
0: Ja znam Makta
1: bez trzymanki,
0: pełnym gazem.
1: Nasza działalność doradza cię przykuwa.

0: gramy.
1: Dziękuję. Można stop.
0: Znaczy można, tylko trzeba wiedzieć kiedy.
1: No to stop.
0: Skąd wiedziałaś kiedy?
1: No tak, kobieca intuicja mi podpowiedziała.
0: Rozumiem. Rozluźniona?
1: Rozluźniona, gramy dalej.
2: 5.
1: Stop.
0: Głupio ci teraz?
1: Dobrze.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Proszę Państwa, chciałem poinformować, że Mec jest całkowicie normalny, choć wciąż.
1: Rozdaję bipery za friko!
2: Nie musisz mieć telefonu, dzwonimy też do budy. Od poniedziałku do czwartku po 20. W soboty coś ekstra.
3: Płacisz tylko raz, używasz cały czas.
4: Bipery w systemie przywoławczym Metrobip.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: Ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Edyta Górniak. Zapraszam na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty Perła.
0: Szczegóły portal interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: Ze 2 metry wzrostu, nogi słuchaj do samej ziemi. No i te kształty, bracie, sam widziałem.
1: No, a mężów miała coś ze 6.
0: Co chwila nowy Iwon.
2: Wampirzyca.
3: Chwileczkę, panowie, plotkami i to nie na mój temat zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogacka. Słuchajcie Na Językach od poniedziałku do piątku.

0: Proszę uprzejmie, zasady są znane. Zaczynamy. Halo?
1: Halo?
0: Tak, słucham.
1: Tu Agata Stychów.
0: Witaj, Agato Stychów.
1: Moja propozycja to 1083 zł i 69 groszy.
0: Jesteś pewna?
1: Tak.
0: Skąd wzięłaś te grosze?
1: A tak sobie wymyśliłam.
0: Co się dzieje?
1: Wygrałam!
0: Co wygrałaś?
1: No 10

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Rok Wieczorek z Tomaszem Słoniem.
1: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

0: Antener wyborczy RMF FM.
1: Czy jest to radio, czy już jakiś obcy wywiad?
0: Na żywo z miejsc kampanii wyborczej. Dziś z Sejmu w Warszawie.
2: Radio mówi do Panty, RMF FM.
0: Twój wybór, nasz program.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: JW23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
0: Kontener wyborczy RMFM stanie.
4: Nie stanę!
0: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
5: Inaczej.
2: To jest jakieś bredzenie.
0: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
6: Rozumiem, że przegracie wybory.

0: NIF 5, NIF 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.

To jest specjalny program z okazji 22 urodzin RMF FM. Mateusz Smułka, witajcie. Na co dzień szefuję muzycznie stacji RMF Max, a dziś, korzystając z tego zaproszenia, chciałbym zagrać piosenkę, która mnie najmocniej kojarzy się z anteną RMF-u. Wybrałem dla was piosenkę Teksański grupy Hej. Z tego, co pamiętam, to był rok 1993. Hej zdecydowanie był wtedy najważniejszym zespołem w tym kraju. No a ich utwory, co oczywiste, królowały także w stacjach radiowych, także w RMF FM. Momentem kulminacyjnym tamtego roku był spektakularny koncert Heja w katowickim Spodku, wysprzedany do ostatniego miejsca, a współorganizatorem tamtego wydarzenia był właśnie RMF FM. Ja oczywiście byłem na tamtym koncercie, byłem na nim z tatą, bo miałem wtedy 9 lat. Co to był za koncert, co to była za muzyka? Do dzisiaj wspominam tamten koncert i oczywiście wspominam wspaniałe momenty grupy Hej na początku lat 90. Hej do dzisiaj jest jednym z moich ukochanych zespołów. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia, a ja cieszę się, że mogę pracować w radiu, na którym się wychowałem i dzięki któremu poznałem i pokochałem tak wiele wspaniałej muzyki. 100 lat RMF FM, a po więcej rocka zapraszam was do stacji RMF Rock i do mojego autorskiego programu właśnie tam, prosto w uszy, w każdy wtorek o 20. No a teraz już przed wami Hej i Teksański.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: A teraz na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

Bach, Brahms, Berg, Benz. Pop Benz. Po prostu lista. Od 18:00.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

zrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klasie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało, do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Odbierz wreszcie.
1: Nie, szefa nie ma. Proszę poczekać do jutra.
0: Kto to podpisał? Mam tego dosyć.
2: Byle

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: was teraz do wyjątkowego i szczególnego konkursu, który pojawi się właśnie na tej kasecie. To jest absolutnie wyjątkowa i niespotykana do tej pory rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Nie konkurs, wiem, konkurs Marcinie Drogi, który jest tym konkursem, o którym właśnie mówimy, jest konkursem listowym, o tym dobrze wiemy.
0: Bardzo czułe ucho, cokolwiek to oznacza, oznacza pewnego rodzaju zadanie dla was, które za chwileczkę w jakiś sposób wam postaramy się wyjaśnić.
1: Przypomnijmy również, jak to zwykle bywa w programie JW23, że odpowiedzi należy nadsyłać do nas jak najbardziej. Adres teraz podam.
0: Wyłącznie na kartkach pocztowych ze specjalnym dopiskiem. Ale najpierw adres, bardzo proszę.
1: JW23 RMFFM
0: Aleja Waszyngtona
1: 1
0: 30
1: 200
0: 4
1: Kraków
0: Kopiec
1: Kościuszki.
0: O, i dopisek. Bardzo ważny dopisek.
1: Bardzo,
0: czułe ucho.
1: Czułe ucho.
0: Jeszcze raz może. Dopisek.
1: Bardzo czułe ucho.
0: To jest bardzo istotny dopisek, ponieważ żeby się te odpowiedzi z bardzo czułego ucha nie mieszały z czułym uchem tradycyjnym w trakcie trwania kolejnych programów JW23. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie.
1: Teraz proszę o ciszę absolutną. Udaję się po przyrząd, który zaprezentujemy w konkursie Bardzo czułe ucho. Udaję się. Przedmiot dzierżę w dłoni, przystępuje do podwójnej prezentacji dźwięku. Dla nieuważnych powtarzam podwójną prezentację dźwięku. Zakończyliśmy podwójną prezentację dźwięku w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: No i właśnie, skoro jest to konkurs Bardzo czułe ucho, to widocznie ten wyraz bardzo musi coś wyjątkowego oznaczać.
1: Bardzo ciekawe nagrody.
0: Tak,
1: oznacza.
0: Otóż nagroda główna jest taka, że aż sami boimy się ją w ogóle teraz wam tutaj przedstawić. Nie wiem, czy możemy. Czy ja
1: postarajmy
0: mogę
1: się w każdym razie.
0: Otóż nagrodą główną w tym konkursie jest. Jest nocleg w hotelu FM oraz wizyta i obecność przez cały program w trakcie trwania audycji JW23 dla
1: tej osoby,
0: która wygra.
1: Odgadnie, co jest w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: Dokładnie.
1: Oprócz tego.
0: Oprócz nagrody głównej.
1: Sprzęt mi się odezwał. Oprócz nagrody głównej wylosujemy jeszcze 88 nagród pocieszenia.
0: Dokładnie. Dla tych, którzy do nas przyślą kartki z odpowiedziami.
1: I teraz uwaga, odpowiedzi należy nadsyłać wraz z kuponem konkursowym,
0: który znajdziecie w kasecie
1: do 15 stycznia roku 1997. Uwaga,
0: nie decyduje data stempla pocztowego. A więc raz jeszcze przypomnijmy tą główną nagrodę. Główną nagrodą w konkursie Bardzo czułe ucho jest nocleg w hotelu FM z niedzieli na poniedziałek, bo to już jest oczywiste, oraz oczywiście wizyta w programie JW23 i możliwość uczestniczenia przez cały program od 20 do 24. I to chyba tyle.

Bez subtelnych szkiców i gry płcieni. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 22.45 w RMF FM.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

przykład. Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: Danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kto wmanipulował nas w II wojnę światową? Jak można było uniknąć września 1939 roku? Czy Polska mogła zostać członkiem państw osi? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań. W najbliższej misji specjalnej. W czwartek o 15.00.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że, żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsił, się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie, puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits, Brothers in Arms.

0: Dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Cześć. Jak masz na imię, szybciuteńko?
1: Danuta.
0: Czekaj.
2: Poranny toster.
1: Ja?
0: Tak, ty. Tak.
1: Wiecie co, przyciszę was trochę, bo się głupia czuję.
0: To mów co, maszyna odpowie ci, co wylosowałaś.
1: No to stop.
3: Młynek.
1: Do kawy.
0: I co?
1: Wycieczka
0: do Warszawy.
4: Jaka do Warszawy?
0: Do
4: Nowy Jork.
0: Wycieczka do Nowego Targu.
1: To bo jednak gdzie nawet na koniec świata.
4: Tak naprawdę wygrałaś młynek do kawy.
0: Zdaje się, jest nawilżaczem.

Kimkolwiek jest, kolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Uwaga.
1: Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A coś taka przyciszona.
2: Dzień dobry.
1: O, widzisz, dawaj sobie głośniej. Dzień dobry, Radio RMF. No dzień dobry.
3: Poranny toster.
1: Jak masz na imię?
2: Maria.
4: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
2: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co toż dla siebie ustrzeliłaś.
2: No, stop.
3: Maszynka do mięsa.
5: Od poniedziałku do soboty.
3: Poranny toster.
6: Ayo, Big Wave. Cena Majką.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

FM. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

do biesiady i do rady, do wybitki, do wybitki, do różańca i po zawodach. Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Pierwsza para RMF FM. W sobotę od 9 rano.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Noc Oscarów w RMF FM. Już tej nocy spotkanie z gwiazdami.

0: Właściwie to już jesteśmy w takim momencie, gdzie możemy was zaprosić tylko na jedno ważne wydarzenie. Ostatnie. Tak, już więcej od nas nie będzie nic. Otóż nasi szanowni przyjaciele i koledzy,
1: autorzy,
0: artyści, którzy stworzyli dzieło, właściwie można powiedzieć, jedyne w swoim rodzaju.
1: Wielkopłomne,
0: tak. Kolega tu ładnie użył takiego sformułowania. I ono jakby jest z myślą o tych wakacjach tegorocznych.
1: Summer Hit autorstwa Montera i Marcina Zi.
0: Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze.

0: Czy ty wiesz, jak wygrać?
1: No, trzeba mówić stop, kiedy kręci się bębenkiem.
0: Tak, ale trzeba powiedzieć we właściwym momencie. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Masz pewny sposób na wygraną?
1: No, chcesz kimś zadzwonić.
0: Halo? Halo?
1: Halo?
0: Głośniej!
1: RMF?
0: Tak!
1: Co tam słychać?
0: U nas?
1: Tak.
0: Takiego kazaczoka, posłuchaj.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: wielki, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: hity.
1: I kity.
0: Wybierasz hit? Dzwoń 0700 060 22.
1: Odrzucasz hit? Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
1: i upadki
0: Marcina
1: Jędrycha. Everybody's

RMF-u czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Przygody jak z filmu. Przeżyj je sam. Uwolnij wielkie moce. Codziennie od 17 do północy. Inwazja przygód, zabaw i konkursów. Koncert megagwiazdy polskiego rocka i super dyskoteka. Trzeci wymiar laserów i moc nagród. Weź udział w zabawie. Zostań wielkim zdobywcą. Pomogą ci RMF FM i TOP 2000.
1: TOP 2000. Razem z inwazją zeszytów i mocą super żela.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.